0: Radio Panique, 105.4 FM, Bolanda Bissot, Boyoka Bissot, Pe Boyoka Mila Bissot. Boko Kipe Kolanda Bissot Bongona, oui, Radio Panique, .org.
1: A tymczasem we Fłaju inne hotelowe dziewczyny pilnują, by wszystko, co do ust panowie wkładają, kojarzyło im się z ich stojącą pałą. Ups. Dorzuciły im do keto diety jakieś zaropiałe, wścieknięte rzęsy. Przyglądają się, jak do ust ją bierze. Degustuje się nią, jak gdyby nigdy wcześniej rzęsy nie próbował. Widać, że nie wylizał nigdy nikomu porządnie oka. Po zejściu na dół ona dostrzega właścicieli białego bindera. Oni widzą ją w nim. A ty patrz, jak patrzymy na siebie. Byś się zesrał, byś nie miał takiego kontaktu wzrokowego nawet z dwoma oczami. Wręcza mu gazę zabrudzoną naocznymi plamami. Teraz dopiero zaczyna się właściwa dyskoteka. Dziewczyny gaszą światła. Pali się do siego roku odezwa. A ja widzę, jak złapał ją w momencie, w którym jest najwrażliwszy. Złapał ją w momencie, że czuje się jak w orgazmie, że niewiele może już zrobić. Rozlały się z niej plamy, mieszanki śluzu i potu. Runęły na ziemię, gdyby to było jezioro łabędzie. Jakby się chciała umościć w swoich podziemiach, poślizgnął się na ziemi. Przestał fuchę śliczną dziewczynę. Ona liczy, że zaraz pochłonie go ta gęsta z jej gruczołów ślina. Lecz szkieł przyciska ją pewnie do siebie. Jak tylko przycisnąć potrafi ośmieszony mężczyzna. Wpija swój po każdej wielkości brzuch między jej żebra a kołec biodrowy. Rusza na nią też ze swoją brodą. Ściska jej karki czoło, żeby broda idealnie wpasowała się w jej uszy. Żeby ją właśnie w tym momencie ogłuszyć. I teraz mówi tylko jego brzuch i broda. Uwielbiam cię, ubóstwiam i puszczam.

prawa zaciągnąwszy się sroki chemiczne. Ogląda buty gości, ocenia bezlitośnie ich styl. Mokasyny, szpicfrajery, ruski park, firmowy zakład. Pęta to tu tylko poruchać, stać przyszedł. Nie no, są jeszcze tacy, co oferują delegacje za granicę. Dobra praca, zagraniczne pieniądze i do Polski inflacyjne kolonijne to będzie dwa razy tyle, co z komunii. Ale w przeciągu tygodnia twarz pedofila zawsze rozpoznam. Ona zresztą też, więc ratuj się, kurwa, kto możesz? Idę zmyć po jej plany, przynieś mi 105. Sprawdza, co ma na nogach, chce i przyniósł. Uczlaja na Timberlandu. Jak można było tak wyraźnie pomylić tę nazwę?